Izraela. Evo, čujem se, tim Izraela. One, Emma, Boyd, Saka, 4, 4, the captain, Randy Berlaga.